Sława Jezusu Chrystu! Tuż po godzinie 16 witamy Państwa na antenie Prawosławnego Radia Ortodoksja. Dzisiejszą piątkową audycję tradycyjnie poprowadzi Państwu Julia Ochrymiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania. Dziś nastąpiło zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego, ruchomego święta z grona 12 wielkich, przypadającego zawsze 40 dni po święcie Paschy. Już jutro przypada szczególne wspomnienie naszych zmarłych bliskich, tak zwana sobota rodzicielska. Natomiast w najbliższą niedzielę przypada kolejne wielkie święto, czyli zesłanie Ducha Świętego na apostołów, inaczej zwane Dniem Świętej Trójcy. To święto ukazuje światu, że Bogo-człowiek Jezus Chrystus po swym chwalebnym wniebowstąpieniu nie zostawia uczniów samych, lecz obficie udziela łaski w postaci ognia nad ich głowami, co jest ważnym znakiem obecności Ducha Świętego. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie i zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00, a już po przerwie ramówka dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej piątkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań ewangelicznych. Z kazaniem zwróci się dziś ojciec Mirosław Filimoniuk. Następnie porozmawiamy z ojcem Piotrem Fiedorukiem na temat tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Punktualnie o godzinie 17 wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, następnie stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowanej przez Gabrielę Nowaszewską. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego programu będzie audycja przygotowana przez dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. A w ostatniej godzinie dzisiejszego programu o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, a następnie na naszej antenie zagości pan Sławomir Nazaruk i opowie o najbliższych inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Zwieńczeniem dzisiejszego piątkowego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami i dalszego słuchania, a już za moment kalendarium.

Mamy dziś piątek, 29 maja według nowego stylu i 16 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Mikołaj Mistyk, święty Aleksander Patriarcha Jerozolimy, święty Laurencjusz Komelski, święty Kasjan Komelski, święty Efrem Cudotwórca Nowogrodzki, a także święty Teodor Uświęcony. Żywoty świętych na naszej antenie tradycyjnie po godzinie 17.

0: przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiaj Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 27, wersety od 1 do 44, a także z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 17, wersety od 18 do 26. Już teraz zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty imieniem Juliusz. Wsiedliśmy na okręt Adramyteński, mający płynąć do portów Azji, i odbiliśmy od brzegu. Był też z nami Arystarch Macedończyk z Tesalonik. Następnego dnia popłynęliśmy do Sydonu, a Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopatrzyć się na drogę. Stamtąd popłynęliśmy wzdłuż Cypru, dlatego że wiatry były nam przeciwne. Przepłynęliśmy morze koło Cylicji i Pamfilii i przybyliśmy do Myry w Licji. Tam setnik znalazł okręt aleksandryjski, płynący do Italii, i umieścił nas na nim. Dość długo płynęliśmy wolno i znaleźliśmy się zaledwie na wysokości Knidos, ponieważ wiatr nie pozwalał nam przybić do brzegu. Popłynęliśmy wzdłuż Krety w kierunku Salmone i płynąc z trudem wzdłuż jej brzegów, przybyliśmy do pewnego miasta zwanego Dobre Porty, blisko którego było miasto. Upłynęło już wiele czasu i żegluga stała się niebezpieczna, dlatego że minął już post. Paweł przestrzegał. Ludzie, mówił do nich, widzę, że ta żegluga grozi niebezpieczeństwem i może przynieść wielką szkodę nie tylko ładunkowi i okrętowi, ale i naszemu życiu. Ale setnik ufał bardziej sternikowi i właścicielowi okrętu, aniżeli słowom Pawła. Ponieważ port nie nadawał się do przezimowania, większość postanowiła odpłynąć stamtąd, spodziewając się dotrzeć jakoś na przezimowanie do portu Feniks na Krecie, wystawionego na wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Kiedy powiał wiatr z południa, podnieśli kotwicę, przekonani, że zdołają wykonać zamiar i popłynąć wzdłuż brzegów Krety. Niedługo jednak potem uderzył od jej strony gwałtowny wiatr, zwany Euraquilo. Gdy okręt został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego los i poniosły nas fale. Podpłynąwszy pod pewną wyspę zwaną Kauda, z trudem zdołaliśmy uchwycić łódź ratunkową, a po wyciągnięciu jej zabezpieczono okręt, opasając go linami. Z obawy, aby nie wpaść na Sytrę, rzucili pływającą kotwicę i tak się zdali na falę. Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, żeglarze zaczęli nazajutrz pozbywać się ładunku, a trzeciego dnia własnoręcznie wyrzucili sprzęt okrętowy. Kiedy przez wiele dni ani słońce się nie pokazywało, ani gwiazdy, a szalała niesłabnąca nawałnica, znikała już wszelka nadzieja naszego ocalenia, a gdy już ludzie nawet jeść nie chcieli, powiedział do nich Paweł, trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od Krety, a oszczędzić sobie tej niedoli oraz szkód. A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt. Tej nocy ukazał się anioł Boga, do którego należał i któremu służył, i powiedział: nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem, a Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą. Bądźcie więc dobrej myśli, bo ufam Bogu, że będziecie tak, jak mi powiedziano. Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy. Kiedy zapadła 14 noc, a nas zrzucało po Adriatyku, zdawało się około północy żeglarzom, że zbliżają się do jakiegoś lądu. Spuścili sondę i stwierdzili 20 sążni. Nieco dalej spuścili ją znowu i stwierdzili 15 sążni. Lękając się, abyśmy nie wpadli na skały, rzucili z rufy 4 kotwice i wyczekiwali świtu. kiedy żeglarze, usiłując zbiec z okrętu, spuścili łódź na morze pod pozorem zarzucenia kotwicy z dziobu okrętu, rzekł Paweł do setnika i żołnierzy: jeśli ci nie zostaną na okręcie, wy nie zdołacie się uratować. Wtedy żołnierze przecięli linę od łodzi i pozwolili jej spaść. Kiedy zaczynało świtać, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku. Dzisiaj już 14 dzień trwacie w oczekiwaniu, o głodzie bez żadnego posiłku. Dlatego proszę was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia.

doprowadzić okręt. Podcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równocześnie rozluźnili wiązania sterowe, nastawili pod wiatr przedni żagiel i zmierzali ku brzegowi. Wpadli jednak na mieliznę i osadzili na niej okręt. Dziób okrętu zakrył się i pozostał nieruchomy, a rufa zaczęła się rozpadać pod naporem fal. Żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby któryś nie uciekł po dopłynięciu do brzegu. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg. Pozostali zaś dopłynęli, jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie.

W owym czasie Jezus, wzniósłszy oczy swe ku niebu, rzekł: jak Ty mnie, Ojcze, posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posyłałem. I za nich ja poświęcam siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Nie za tych proszę jedynie, ale i za tych, którzy dzięki ich słowom uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, żeby świat uwierzył, iż Ty mnie wysłałeś. Chwałę zaś, którą mi dałeś, im dałem, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, że świat poznał, iż Ty mnie wysłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie jestem ja, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, albowiem umiłowałeś mnie przed stworzeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ja zaś poznałem Cię i oni poznali, żeś Ty mnie wysłał. Dałem im poznać imię Twe i dam poznać, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i bym ja był w nich.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego. A już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Świat poszukuje źródeł prawdy. Świat szuka drogi, którą ma podążać. Ale to szukanie często jest na ślepo, bez wybierania, bez przebierania. Patrząc na to, co się dzieje w ostatnich czasach, dostrzegam, że jednak większość ludzi idzie na drogę, którą nazywa się łatwizną, takim prostym, nieskomplikowanym rozwiązaniem, z pozoru, bo to proste rozwiązanie jest właściwie dyktowane przez różne oczekiwania społeczne, zależne od grupy, w której się obracamy, ale źródłem, taką prawdziwą drogą dla tych, którzy uwierzyli Chrystusa, powinien być On sam. W mowie, którą słyszeliśmy dzisiaj w słowach Ewangelii, słyszymy te słowa, które wypowiadał prawdopodobnie

w drodze do sadu getsemańskiego, przechodząc obok świątyni jerozolimskiej wzdłuż potoku Cedron, który w owym czasie był wyschnięty, on się napełniał dopiero wtedy, kiedy woda zrosiła ziemię, kiedy napadał deszcz. Modli się za swoich uczniów, modli się za wszystkich tych, których powierza mu Ojciec, abyśmy mogli odnaleźć się w jedności z Nim. To znaczy odnaleźć się w jedności. Zaczerpnąć ze źródła. Zbliżamy się do czasu, kiedy usłyszymy słowa Ewangelii o źródle, którym jest Chrystus, z którego, tak jak Samarytanka, raz zaczerpnąwszy, nie będziemy więcej pragnąć, ponieważ ono zasili nas prawdą, zasili nas na wieki. Chrystus podąża na śmierć, ale podąża na tą śmierć, aby dać życie światu, aby dać życie tym, których Bóg wybrał, których Bóg powołał do siebie. Nasze zbawienie, nasze życie wieczne, to czy będziemy łaknąć, pragnąć, szukać, zależy od tego, czy napijemy się z tego źródła, które głosi prawdę. I tylko będąc w jedności z Chrystusem, możemy znaleźć się w jedności z Ojcem i poprzez Niego możemy być napełnieni Duchem. Ta trynitarna nauka to sens życia Cerkwi, sens, w którym odnajdujemy miejsce dla siebie. Jeśli nie odnajdziemy w nim miejsca dla siebie, to wszelka nauka, którą głosił Chrystus, będzie tylko mądrością tego świata. Będzie właśnie tym jeszcze jednym źródłem, na którym opierają się ci, którzy poszukują prawdy i idą na łatwiznę. Oni będą wiedzieli, że takie są oczekiwania, ale nie będą żyć życiem Ewangelii. Nie będą żyć życiem, które ofiarował im Chrystus. Nie będą czerpać źródła, które nigdy nie przestanie bić, bo to już źródło prawdy, źródło, z którego wszelkie inne ma życie. Takie jest przesłanie słów Ewangelii. Ja w nich, a Ty we mnie, aby osiągnęli doskonałą jedność. Ta jedność dokonuje się nie poprzez jurysdykcyjne podporządkowanie, czy też jakąkolwiek inną formę społecznego zjednoczenia. Ta jedność dokonuje się w misterium. Misterium Eucharystii. Misterium, dzięki któremu otrzymujemy zalążek życia, aby ten zalążek mógł zakwitnąć w przyszłości. Kto pije krew moją i spożywa ciało moje, ten ma żywot wieczny. W nim właśnie, tym człowieku, który przyjmuje do siebie Chrystusa, jest jedność z Chrystusem i jedność z Bogiem Ojcem. Ten człowiek znajduje prawdziwe źródło. Źródło, z którego zaczerpnąwszy, nie chce stracić tego, co osiągnął. Dążmy więc do tego, aby Chrystus był w nas, a my w Nim. I aby się spełniały Jego słowa, abyśmy Go mieli przy sobie. Bo tam, gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam ja pośród nich,
to znaczy w cerkwi. Bo cerkiew to wspólnota, wspólnota wiary. Jedna, święta, niepodzielna, apostolska. Cerkiew, której żadne wichury czasu nie zmogły, której nie zetrą siły piekielne. Zbuduję cerkiew w 3 dni i nie przemoże jej piekło, tak mówił Chrystus. I faktycznie spójrzmy na historię. Bez względu na to, jakie były czasy, czy były to czasy ucisku, prześladowań, czy były to czasy walki z hierarchią, świątyniami, czy były to czasy totalitarnych władz, cerkiew pozostała cerkwią i zawsze odradzała się, bo wielu było słabych, którzy zwątpili i odpadli. Stanęli często po przeciwnej stronie, ale ci, którzy zaczerpnęli źródła prawdy, ci stali twardo do końca dni swoich i wychwalali imię Boże. Spójrzmy na wielkich męczenników, na świętego Dymitra, który wiedząc, że nadszedł czas, że zbliża się ku niemu jego godzina, śpiewał psalmy, budował innych, którzy byli z nim. Nic go nie mogło złamać, bo on trafił w źródło prawdy. I niech takie wzory i takie ideały przyświecają nam, abyśmy się stali doskonali, abyśmy nie odpadli od prawdy i aby w nas przebywał Bóg, a my w Nim. Amen.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami kazanie ojca Mirosława Filimoniuka, wikariusza parafii Świętego Ducha w Białymstoku. A już po przerwie kolejny punkt dzisiejszego programu. Będzie to rozmowa z ojcem Piotrem Fiedorukiem na temat tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Zostańcie Państwo z nami na falach prawosławnego Radia Ortodoksja.

0: Już jutro przypada sobota rodzicielska, kiedy to wspominamy naszych zmarłych bliskich. O śmierci i o tym, co się dzieje z duszą po odejściu z tego ziemskiego świata, rozmawialiśmy z ojcem Piotrem Fiedorukiem, wikariuszem parafii świętego wielkomęczennika Panteleimona w Zaściankach. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Dziś w studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku gościmy ojca Piotra Fiedoruka, wikariusza parafii świętego Panteleimona w Zaściankach. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława w wieki.
2: Spotkaliśmy się, aby porozmawiać z jednej strony o temacie codziennym, a z drugiej strony w jaki sposób cały czas nam obcy, a mianowicie o śmierci i o tym, co dzieje się z naszą duszą, gdy odchodzimy z tego ziemskiego świata. Ojcze, i tu zacznę od pytania. Co to jest dusza?
3: Bardzo się cieszę i czuję się wyróżniony, że mam ten zaszczyt i tę przyjemność występować przed państwem tu w siedzibie Radia Ortodoksja. Temat jest z jednej strony, tak jak powiedziałaś, bardzo obcy, ponieważ tak naprawdę na temat śmierci i czasów ostatecznych, czasów przyjścia ponownego Chrystusa w chwale, niewiele zostało zapisane na kartach Pisma Świętego. Eschatologia, bo tak nazywa się ta dziedzina zajmująca się czasami ostatecznymi, czy potocznie końcem świata, nie jest tak skrupulatnie, dokładnie zdogmatyzowana, chociażby jak w Kościele rzymskokatolickim. Ograniczona jest do tego, co odmawiamy w wyznaniu wiary, w modlitwie wieruj. Chrystus, tam mówimy, przyjdzie powtórnie z niebios sądzić żywych i umarłych i jego królestwa nie będzie końca. Następnie, na końcu modlitwy wieruj mówimy, oczekujemy wskrzeszenia umarłych i życia przyszłego wieku. To jest wszystko, co ma charakter dogmatyczny. Pozostałe informacje to są opinie teologów, dzieła ojców Kościoła, nauczycieli cerkwi, które już nie mają waloru dogmatu. Co to jest dusza? Otóż i skąd u człowieka dusza? Powinniśmy nasze rozważania rozpocząć od analizy pierwszej księgi Mojżeszowej. Tam w drugim rozdziale, w 7 wersecie czytamy: stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w jego oblicze dech życia i stał się człowiek istotą żywą. Opis ten pokazuje, iż Bóg najpierw stworzył ciało człowieka, ale zanim nastąpiło ożywienie, nie był to człowiek i nie była to istota. To ciało miało oczy, ale nie widziało, miało uszy, nie słyszało, miało usta, nic nie mówiło. Miało język, nie czuło żadnego smaku, nozdrza, nie czuło woni, serce, które nie pulsowało, krew, która była zimna. Nie był to człowiek, ale zwłoki, nieożywione ciało. Drugi krok w procesie stworzenia człowieka stanowi obdarzenie życiem, właściwe uformowanie tego człowieka. To jest opisane w słowach. I tchnął w jego oblicze dech życia. Żeby to może łatwiej zrozumieć, pojąć, pozwolę sobie przytoczyć pewien przykład z ludzkiego życia. Kiedy zdrowy człowiek zaczyna tonąć, jego życie całkowicie staje się zawieszone w funkcjach. Przywrócenie do życia tego człowieka polega na tak zwanym procesie sztucznego oddychania, tak? Uciskania klatki piersiowej. I aby pobudzić tego człowieka do dalszego życia, do dalszej egzystencji. W przypadku Adama Pan Bóg nie musiał na pewno się mocno napracować. Po prostu tchnął w jego nozdrza dech życia. Więc ta dusza, ten dech życia jest tym elementem tą częścią człowieka, która ożywia, która stanowi, iż ten człowiek faktycznie żyje. To jest dusza. Tak w rozumieniu biblijnym my w prawosławiu uważamy.
2: Dobrze, a tu nasuwa mi się kolejne pytanie. Ojcze, w takim razie, kiedy my dostajemy tę duszę? Czy to się dzieje po narodzeniu?
3: Nie. Duszę człowiek dostaje w momencie poczęcia, w łonie matki.
2: Dobrze. Tu już przejdę do takiego meritum naszego tematu. Co się dzieje tak naprawdę z naszą duszą po śmierci i skąd mamy wiedzę na ten temat? Czy coś jest napisane na przykład w Ewangelii?
3: Należy zauważyć, iż wiara w przyszłe powszechne zmartwychwstanie wyklucza pewne przekonanie o tym, że wraz z śmiercią cielesną kończy się życie człowieka. Te nasze przekonanie, ta nasza wiara w to, przede wszystkim możemy ją wnioskować ze słów w Piśmie Świętym. Cerkiew naucza, że dochodząc do kresu życia ziemskiego, człowiek nadal żyje. Jednak, jak to często jest opisywane, w innym stanie. Chciałbym na przykładzie kilku fragmentów Pisma Świętego opisać, co to jest za stan. Zgodnie z wiarą cerkwi, nieśmiertelna dusza człowieka po cielesnej śmierci, aż do momentu powszechnego zmartwychwstania i sądu ostatecznego, przychodzi swojego rodzaju przygotowanie. Przez ten czas określane jest miejsce, które zajmie na wieki. Piekielne męki bądź szczęście w królestwie chwały. Dlatego nawet po śmierci ciała człowiek nadal żyje. A tym samym potwierdza się stwierdzenie, że dla Boga wszyscy są żywi. To bardzo często sformułowanie, iż cerkiew Chrystusowa to cerkiew wojująca, to my tutaj na ziemi, i cerkiew w królestwie chwały, cerkiew triumfująca tam na niebiosach. I właściwie dlatego tak ważne jest, aby pamiętać i modlić się za zmarłych. W Piśmie Świętym niejednokrotnie wspomina się o tym, że po cielesnej śmierci człowieka jego dusza nadal żyje. Przede wszystkim świadczą o tym słowa samego Zbawiciela. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, 28 werset. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, lecz duszy zabić nie mogą. Chrystus mówi o tym, że choć jeden człowiek może zabić drugiego, to nie ma takiej mocy, aby zabić jego duszę. Jedynie Zbawiciel może go ukarać za grzechy, wieczną zgubą w ogniu piekielnym. I tu znów słowa Chrystusa, również z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Jeszcze wyraźniej o życiu poziemskiej śmierci pisał święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodzieć się w nasz niebieski przybytek. W liście apostoł Paweł znowuż do Filipian mówi o chęci opuszczenia życia ziemskiego, aby w innym, pozaziemskim życiu połączyć się z Chrystusem. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. W Piśmie Świętym, poza tymi kilkoma fragmentami, co pozwoliłem sobie przytoczyć, mamy jeszcze wiele innych, które również mówią o tym, że człowiek po swej ziemskiej śmierci nadal żyje. Żyje w tym oczekiwaniu na ten Boży ostateczny sąd.
2: No to ujęłabym słowa Ojca teraz trochę jako takie pocieszenie dla nas wszystkich. I przejdę tutaj dalej. Skąd wzięła się tradycja pochówku zmarłego na trzeci dzień od śmierci?
3: W Konstytucji Apostolskiej, takim dziele z IV wieku liturgicznym, bardzo pięknie jest zapisane, iż to jest na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa trzeci dzień po śmierci. To dlatego my odprowadzamy zazwyczaj zmarłych na trzeci dzień po ich śmierci. Aczkolwiek warto podkreślić, że różne cerkwie lokalne w różny sposób podchodzą do tego dnia, kiedy odprowadzani są zmarli do wieczności. Znane są praktyki, że na drugi dzień. Nie jest to w żaden sposób, tak jak już wspomniałem wcześniej, dogmatycznie usankcjonowane. Jest to, tak można powiedzieć, nasza taka tradycja cerkiewna. Można powiedzieć, pisana przez małe T jeszcze.
2: Ojcze, a teraz przejdę do nieco, wydaje mi się, trudniejszego tematu. Już nawet w okolicach Białegostoku można zauważyć różne krematoria. I kwestia kremacji staje się coraz bardziej powszechna w naszym świecie. A jak cerkiew odnosi się do tego tematu? I chciałabym, żeby też ojciec powiedział z praktycznego punktu widzenia, czy to jest, nazwijmy to, częsta decyzja w tych czasach.
3: To zacznę od tej drugiej części. Z własnego doświadczenia, jako wikariusza w jednej z białostockich parafii, mogę powiedzieć, iż na szczęście kremacja jak na razie jest czymś rzadkim, okazjonalnym. Bardzo często wynika bardziej nie z przekonań jakichś dotyczących wiary czy jakichś innych, lecz bardziej z pewnych powodów, byśmy mogli powiedzieć, jakiejś natury praktycznej. Jeżeli chociażby ktoś umrze daleko, za oceanem czy gdziekolwiek indziej i rodzina chce sprowadzić doczesne szczątki kogoś bliskiego tutaj do nas, wtedy bardzo często bywa, aczkolwiek nie zawsze, odbywa się tam kremacja i przywożona jest urna. Ale jak powiedziałem, ta praktyka, która warto podkreślić, jest obcą praktyką dla cerkwi prawosławnej, w naszych realiach parafii w Białymstoku, za ściankach, jest czymś bardzo rzadkim. Problem kremacji, można tak powiedzieć, spalenia zwłok, możemy o nim przeczytać już na kartach Starego Testamentu. Tam w tradycji starotestamentowej był rozpatrywany jako pewnego rodzaju kara. Kara dla danego człowieka. Za przykład może posłużyć zesłanie ognia na mieszkańców Sodomy i Gomory, których ciała nie zostały pochowane wskutek spalenia, co było wynikiem ich niegodziwego życia. Innym grzechem powodującym wyrok kary spalenia było nieposłuszeństwo córki kapłana. Czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej, 21 rozdziale. Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to również i swojego ojca, będzie spalona w ogniu. Podobna sytuacja została opisana w Księdze Rodzaju i dotyczy Tamar, synowej Judy, którą niesłusznie posądzono o nierząd. Natomiast co się tyczy kremacji już w Nowym Testamencie, ona nie dotyczy pewnego rodzaju kary. Nie można mówić o pewnej penitencjalnej kremacji. Jezus Chrystus staje się najbardziej wyraźnym przykładem, jak to pięknie Władyka Jerzy mówi, paradygmatem pochówku ciała, zgodnie z ogólnie przyjętym obyczajem. Na kartach Ewangelii Mateusza w 27 rozdziału mamy bardzo dokładny opis pogrzebu Jezusa. Tam czytamy, iż Józef wziął ciało Chrystusa, owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie. Już samo złożenie ciała Chrystusa do grobu powinno być dla każdego chrześcijanina jednoznaczne z odrzuceniem praktyki kremacji. Wydawać by się mogło, że uwzględnienie uwarunkowań klimatycznych, czy jakichś geograficznych, czy innych, tam gdzie leży Jerozolima, powinno być zaadaptowana kremacja. Jednak ani w tradycji żydowskiej, ani później tej judeochrześcijańskiej, problem ten nigdy nie nurtował ani mieszkańców Jerozolimy, ani do dzisiaj wiemy dokładnie, że wszyscy trzymamy się tego przykładu, jaki dał Chrystus i chowamy zgodnie z tym ewangelicznym zapisem ciała swoich przodków.
2: Rozumiem. Teraz już na koniec tak naprawdę chciałabym przejść również do pochówku, ale wydaje mi się, że to jest nieco inna kwestia, ponieważ dotyczy dzieci. Dzieci czasami nienarodzonych albo bardzo małych, noworodków, niemowląt, czy jeszcze takich, które powiedzmy nie zdążyły jeszcze nagrzeszyć, nawet nie przystąpiły do tej pierwszej spowiedzi.
3: Mm-hmm. Tak, temat ten jest, bym powiedział, dosyć taki, z całego w ogóle przekroju, które dzisiaj poruszamy, w mojej ocenie najciekawszym i taki bardzo często dotykający, mimo iż medycyna się rozwija, możemy nawet przeprowadzić, jak ostatnio słyszałem, operację dziecka, które jeszcze jest w łonie matki. Lecz mimo wszystko często, może nie tak bardzo, ale dosyć często, słyszymy, iż ktoś tam z sąsiedztwa poronił bądź urodziło się martwe dziecko. Całe szczęście, nasi parafianie często zgłaszają się do nas, do duchownych, z takim zapytaniem, co zrobić w takim przypadku, jak postąpić. Cerkiew, jak to często się mówi, jako taka troskliwa matka, zawsze wychodzi naprzeciw swoim dzieciom. Zgodnie z taką nauką cerkwi prawosławnej, dzieci prawosławnych rodziców, zmarłe w łonie matki, martwo urodzone lub które po porodzie nie zdążyły zostać ochrzczone, nie dostąpiły się chrztu świętego, nie będą zapomniane przez miłującego człowiekolubca Boga. Wiarę cerkwi w taki stan rzeczy określamy na podstawie tego, iż w cerkwi wspominamy tuż po święcie Bożego Narodzenia 14 tysięcy dzieci, które zostały zabite przez Heroda w Betlejem. No, znamy tą historię. Herod w swojej złości, furii, w jakimś gniewie dopuścił się straszliwego grzechu. Zabił dzieci, małych chłopców z miasta Betlejem. Jak to tradycja przekazuje, 14 tysięcy. Wiemy dokładnie i mamy do dzisiaj ich relikwie, często są umieszczane w ołtarzach przy poświęceniu cerkwi i my ich uznajemy za świętych. Wiemy dokładnie, że były nieochrzczone. To oczywiste. Lecz są to ci pierwsi męczennicy za wiarę, za Chrystusa. My ich uznajemy za świętych, za zbawionych. Mamy również nauczanie, opinie świętych ojców. Ja pozwolę sobie przytoczyć myśl świętego Grzegorza teologa. Losu nieochrzczonych dzieci w żadnym wypadku nie powinniśmy nazywać beznadziejnym. Nasze narodzone, martwe dzieci mają i prawosławnych rodziców, i przodków. Oprócz tego dzieci te w pewnym stopniu zostały już uświęcone w łonie swojej matki w czasie ciąży. Będąc w ciąży, matki każdego dnia modlą się. Często czytają bądź słuchają Słowo Boże. Uczestniczą w życiu liturgicznym cerkwi, przystępują do Eucharystii i innych sakramentów. Gdy następuje moment rozwiązania, z gorliwą modlitwą proszą Boga o pomoc. Być może nawet składają przed Bogiem szczególne obietnice, aby dziecko urodziło się szczęśliwe i zdrowe. Czyż można myśleć, by dzieci, owoc takich rodziców, zginęły na zawsze? To, bym powiedział, raczej retoryczne pytanie, które stawia święty Grzegorz. Grzegorz, jeśli nawet które dziecko umarło w łonie matki, to i tak rodzice mieli zamiar je ochrzcić. A Bogu miłe są nawet nasze chęci, zamiary, jeśli są święte. Taka myśl u świętego Grzegorza. Są jeszcze inne, chociażby świętego Efrema Syryjczyka, czy innych świętych, którzy ten temat poruszają. Z takiej części praktycznej, jak takie dzieci zostają odprowadzane na cmentarzach. Otóż, kiedy otworzymy trebnik, czyli księgę liturgiczną, która służy dla duchownego przy różnych okolicznościach, sakramentach czy posługach, tam nie znajdziemy obrzędu, który dotyczyłby pochówku dzieci nieochrzczonych. Jest obrzęd pogrzebu dzieci, mnichów, kapłanów, zwykłych ludzi, czy w okresie paschalnym również, ale temat związany z pochówkiem nieochrzczonych nie jest poruszony w Trebniku. To nie znaczy, że zostaje zapomniany. Nic bardziej mylnego. W Trebniku możemy znaleźć również takie modlitwy, które czytane są przez kapłana nad kobietą, która przychodzi do cerkwi, tak zwane do wodu, kiedy kobieta po tym okresie połogu przynosi i chrztu przynosi swoje dziecko do cerkwi. My to nazywamy często do wodu, ale również po sąsiedzku znajduje się obrzęd nad kobietą, która przychodzi po okresie połogu, lecz bez dziecka, która chociażby poroniła, czy dziecko urodziło się martwe, czy zmarło tuż po porodzie. Lecz współcześnie, często w praktykach liturgicznych możemy znaleźć w różnych lokalnych cerkwiach również takie, można powiedzieć, modlitwy, obrzędy, które dotykają, w jaki sposób odprowadzić takie dziecko na cmentarzu do wieczności. I każda cerkiew lokalna ma swoje pewne praktyki. Znamy takie z cerkwi greckiej, rumuńskiej, gruzińskiej czy serbskiej. W 2018 roku rosyjska cerkiew prawosławna wydała pewien ryt za zmarłe niemowlęta, które nie przyjęły łaski chrztu. I tam taki współczesny liturgista, członek komisji synodalnej, ojciec Sava Totunov, podkreśla, że iż nie należy tego obrzędu, tego rytu przyjmować jako legitymizację pogrzebu nieochrzczonych. Przyjęty dokument i ten obrzęd odnosi się do pierwszej kolejności do pogrążonych w smutku po utracie dziecka rodziców. Zawiera on kilka próśb w intencji pośmiertnej doli niemowlęta. Modlitwa została skonstruowana w formie błagalnej. Jak przekonuje ten duchowny, iż chociaż nikt nie wie, co Bóg przygotował dla tych, którzy nie zdążyli przyjąć łaski chrztu, to jednak prosimy, aby ich dola była dobrą. Pewnym przywilejem zmarłych, nieochrzczonych niemowląt możemy wprost powiedzieć, iż jest fakt, iż oni jeszcze nie zdążyli zgrzeszyć, iż nie mają w sumieniu indywidualnych grzechów. Nie mieli oni też możliwości dokonania moralnego wyboru pomiędzy dobrem, złem, czy grzechem i świętością. I ten fakt, iż również nie mieli możliwości wyboru, czy ich rodzice, czy przyjąć chrzest, czy nie przyjąć, to sam Bóg zdecydował o ich losie. Ojciec Sava wyraźnie podkreśla, że ten przyjęty ryt, obrzęd dotyczy jedynie dzieci zmarłych w łonie matki lub zaraz po ich narodzeniu. Inne przypadki, czyli w późniejszym okresie, możemy wprost powiedzieć, iż jest to zaniedbanie, jawne zaniedbanie ze strony rodziców. Ja chciałbym tutaj na sam koniec przytoczyć pewną modlitwę z tego obrzędu. Tam czytamy w ten sposób, duchowny czyta w ten sposób. Władco, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Boże duchów i wszelkiego ciała, któryś od Ducha Świętego i Maryi Dziewicy narodzony i w grocie, w jaślach położony dla naszego zbawienia, Tyś jest przyzywający dzieci i obejmujący onych i mówiący: dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie, takowych jest bowiem królestwo niebios. Ty jesteś przychodzący i uzdrawiający, modlimy się i ciebie prosimy, wejrzyj na sługi twoje i na dziedzictwo twoje i płacz żałosny za wczesne przeniesienie nowo urodzonego dziecka i pociesz i daruj rodzicom radość, a z nich narodzone dziecię, które nie przyjęło świętego chrztu, dobrocią Twoją obdarz. Te słowa z tej modlitwy to taki najdoskonalszy przejaw opieki, jaką Cerkiew pragnie otoczyć pogrążonych w smutku rodziców, bo cały ten obrzęd, jak już wspomnieliśmy, jest takim błaganiem o uciszenie tych nerwów, o pewnego rodzaju złagodzenie bólu tych, którzy, rodziców, którzy przeżywają tą straszną tragedię.
2: Ojcze, to jeszcze może tak na koniec zapytam tylko, czy pogrzeb dziecka, które właśnie może nie do końca jest świadome też swoich czynów, na przykład 3-4-latek, czy pogrzeb takiego dziecka różni się w jakiś sposób od pogrzebu osoby dorosłej? I mówię tutaj o dziecku ochrzczonym.
3: Tak, jest to całkowicie inny obrzęd. Kiedy otworzymy trebnik, o którym już wspominaliśmy, tam mamy całkowicie inne ektenie, inne modlitwy. One się bardzo różnią od tych, które czytamy i wyśpiewujemy w pogrzebie zwykłego człowieka, świadomego, bym tak powiedział, dorosłego. I są inne w przypadku dzieci, które, tak jak wspomniałaś, miały kilka lat i w ich świadomości jeszcze nie do końca ukształtował się ta wiedza, ta mądrość, ten rozum między odróżnieniem świętości od grzechu, dobra od zła. I Cerkiew całkowicie inaczej zanosi modlitwy za jednych i za drugich.
2: Ojcze, w takim razie bardzo dziękujemy, że znaleźliście czas, by trochę wzbogacić naszą wiedzę na ten ważny dla każdego chrześcijanina temat. Myślę, że też trochę pokrzepić. Tutaj jednak bardzo mi zapadło w pamięć też o tych dzieciach nienarodzonych i jednak faktycznie to jest ogromny ból dla każdego rodzica. Także dziękujemy za te słowa. I naszym słuchaczom przypomnę, że dziś w studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku gościliśmy ojca Piotra Fiedoruka, wikariusza parafii świętego Panteleimona w Zaściankach. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława wieki. Serdecznie dziękuję.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Gościem w studiu Radia Ortodoksja był ojciec Piotr Fiedoruk, wikariusz parafii świętego wielkomęczennika Panteleimona w Ześciankach. Rozmawialiśmy o śmierci i o tym, co się dzieje z duszą po odejściu z tego ziemskiego świata, ponieważ już jutro przypada szczególny dzień wspomnienia naszych zmarłych bliskich, tak zwana sobota rodzicielska. Materiał znaleźć można także na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 17, zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 29 maja według nowego stylu i 16 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Mikołaj Mistyk, święty Aleksander, patriarcha Jerozolimy, święci Laurencjusz i Kasjan Komelscy, święty Efrem Cudotwórca Nowogrodzki, a także święty Teodor Uświęcony. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o harmonogramie uroczystości modlitewnych w parafii w Boratyńcu Ruskim, wyjątkowej liturgii w cerkwi w Królowym Moście, a także o spotkaniu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów przed przerwą letnią.

Parafia Świętej Anny w Boratyńcu Ruskim serdecznie zaprasza na obchody święta ku czci świętego Jana Kormiańskiego w dniu 31 maja. Modlitewne uroczystości rozpoczną się tam całonocnym czuwaniem o godzinie 18 w sobotę 30 maja. Natomiast w niedzielę, w dzień święta 31 maja o godzinie 8:30 akatyst uczci świętego z poświęceniem chleba, oleju, ziół i leków osobom chorym, a o godzinie 9:30 liturgia, po której odbędzie się świąteczna procesja z małym poświęceniem wody. Podczas obchodów święta pielgrzymi będą mogli nabyć specjalnie przygotowane butelki na świętą wodę, poświęcone olejki, akatysty oraz ikonki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w parafii w Boratyńcu Ruskim. W najbliższą niedzielę 31 maja o godzinie 9 w cerkwi świętej Anny w Królowym Moście zostanie odprawiona wyjątkowa boska liturgia w języku polskim, która tłumaczona będzie jednocześnie na język migowy. Pozwoli to osobom niesłyszącym lepiej zrozumieć i przeżyć liturgię, a także pomóc im w modlitwie. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza w poniedziałek 8 czerwca na spotkanie przed przerwą letnią z udziałem opiekuna duchowego Bractwa ojca Archimandryty Ijowa. Spotkanie zainauguruje molebień w Soborze Świętego Mikołaja o godzinie 17:00. A następnie odbędzie się spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Drodzy słuchacze, na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Zaraz potem, przed godziną 18, powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie audycja przygotowana przez dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. A ostatnią godzinę dzisiejszego piątkowego programu rozpocznie powtórka wiadomości o godzinie 20. Następnie na naszej antenie zagości pan Sławomir Nazaruk i opowie o najbliższych inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Zwieńczeniem dzisiejszego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej piątkowej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami do godziny 21.

Już teraz zapraszamy Państwa do świata, w którym wiara była siłą większą niż lęk, a miłość do Boga silniejsza niż wszelkie przeciwności. W czytaniach z Synaksarionu, czyli żywotach świętych, których życie stało się żywą Ewangelią, świadectwem pokory, odwagi i niezachwianej nadziei. To opowieści nie tylko o minionych czasach, ale także o drodze, która pozostaje aktualna także dziś. Drodze, którą każdy z nas może odnaleźć w swojej codzienności. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Barasa.

Pewnego razu znaleźli go myśliwi i powiedzieli o ascecie cesarzowi, który przybył, aby go zobaczyć. W celu okazania szacunku władcy, święty Baraz chciał zapalić kadzidło, ale ponieważ nie miał kadzielnicy, położył płonące węgle w fałdach swego płaszcza, nie poparzywszy się przy tym. Cesarz, wstrząśnięty cudem, podarował mu tereny położone wokół kaplicy. Wkrótce przy świętym Barasie zgromadzili się uczniowie i po pewnym czasie powstał duży i bogaty monaster. Później powstała przy nim miejska dzielnica Petra. W XIV wieku monaster ten zajmował trzecie miejsce pod względem znaczenia wśród monasterów stolicy po Studionie i monasterze świętego Jerzego w Manganach.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Symeon, nowy teolog. Wszystko, co z Tobą się dzieje, przyjmuj jako dobre, wiedząc o tym, że bez Boga nie dzieje się nic.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki Archimandryta Efrem w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.

0: Radiu Ortodoksja.
1: Archimandryta Efrem Watopecki, starzec Józef Watopecki, przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Święty Józef Hezychasta i grono jego uczniów. Około 1935 roku, w wieku 38 lat, po 14 latach w mniejszym stanie, święty Józef nabył doświadczenie ascetycznego życia i stałą łaskę Świętego Ducha. Pomimo swoich wysiłków, by pozostać nieznanym, jego reputacja jako wielkiego ascety zaczęła się rozprzestrzeniać. W rezultacie zaczęli przychodzić do niego różni świeccy i mnisi, pragnący stać się jego uczniami. Święty Józef ze swoim duchem głębokiej pokory i miłości początkowo przyjmował ich wszystkich. Wkrótce jednak przekonał się, że pomimo ich dobrych intencji, nie mieli oni siły, by realizować jego ascetyczną regułę. Naciskali na niego, by był pobłażliwy, naruszając przy tym samym swoje zasady, robili to zaś do tego stopnia, iż znalazł się on o krok od rozpaczy. Tak ciężkie były duchowe trudy, których z powodu wielkich przeszkód doświadczył święty starzec, iż dla jego wsparcia i pociechy sam Pan ukazał mu się na swym krzyżu i powiedział: „Zobacz, co ja dla was zniosłem, a wy tak łatwo się męczycie?” Łzy zalały oczy świętego Józefa, a jego duszę ogarnęła wdzięczność. Raz jeszcze poczuł słabość ludzkiej natury i rzekł: „Panie, pomóż nam grzesznym i nie opuszczaj nas”. Nie wszyscy jednak spośród tych, którzy pobierali od niego nauki, okazali się niezdolni do hezychastycznego życia. W gronie uczniów zamieszkujących skit świętego Bazylego wyróżniał się święty Efrem z Katunaki. Od 1935 roku był on wtajemniczany przez świętego Józefa Hezychastę w głębsze sprawy dotyczące życia ascetycznego i Bożej łaski. Święty Efrem wspierał później swoim przykładem, słowem i darami nasze pokolenie, w czasie gdy począwszy od 1972 roku na Świętą Górę zaczęło przybywać więcej mnichów. Święty Efrem został nowicjuszem w 1933 roku w Katunaki. Jego starzec, hieromnich Nicefor, nie orientował się zbyt dobrze w sprawach duchowych związanych z monastycyzmem. Martwiło to młodego mnicha, który szukał wyższego życia duchowego. Na szczęście, gdy jako młody mnich ojciec Efrem spotkał świętego Józefa, ojciec Nicefor pozwalał mu go odwiedzać i być przezeń duchowo prowadzonym. Także i sam ojciec Nicefor nazywał go zresztą nauczycielem. Święty Józef Hezychasta utrzymywał serdeczne stosunki z bractwem ojca Nicefora od czasu, gdy ze swoim starcem Efremem i ojcem Arseniuszem sami przebywali w Katunaki. Także kiedy przeprowadzili się do świętego Bazylego, święty Józef przekazał pozostałe po nich rzeczy do kaliwy starca Nicefora. Było to jeszcze przed przybyciem ojca Efrema z Katunaki. Byli bowiem sąsiadami. Później młody ojciec Efrem z Katunaki, zanim jeszcze został kapłanem, kilkukrotnie pojawiał się wraz ze swym starcem, ojcem Niceforem, na liturgii w kaliwie świętego Józefa, w skicie świętego Bazylego. Był to jedyny starzec, który od pierwszej chwili ich spotkania pytał go wyłącznie o sprawy duchowe. Tak nawiązała się ich znajomość. Kiedy święty Efrem po raz pierwszy wyjawił świętemu Józefowi Hezychaście przeżywane przez siebie stany duchowe, święty Józef natychmiast zdał sobie sprawę, że ma przed sobą prawdziwego atletę ducha z pełnym potencjałem do pomnażania darów świętego ducha, których już zdążył zakosztować. Był jednak niedoświadczony i bez duchowego przewodnika znalazłby się później w niebezpieczeństwie pośród krętych dróg ascetycznego życia. Święty Józef nabył już rozum oświecony przez świętego ducha i wiedział z własnego doświadczenia, jak nabywa się cnoty oraz w jaki sposób duchowy zawodnik winien jest zdobywać i zachowywać łaskę Świętego Ducha. Wszystko to tłumaczył młodemu ojcu Efremowi z Katunaki. Święty Efrem wypełniał regułę modlitewną daną mu przez świętego Józefa, a łzy skruchy płynęły rzekami. Jego serce płonęło z miłości do Chrystusa. Święty Józef dał mu zatem jeszcze cięższą regułę i w ciągu zaledwie 3 miesięcy święty Efrem cały zapłonął duchową gorliwością i Bożą łaską. Początkowo chodził do świętego Bazylego raz w tygodniu, potem zaś 4-krotnie, we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Bez wysiłku wędrował w nocy, aby sprawować liturgię i udzielać Eucharystii świętemu starcowi. Ojciec Nicefor chętnie go posyłał, widząc, że pod kierunkiem nauczyciela jego nowicjusz stawał się coraz bardziej posłuszny i łagodny. W swoim codziennym życiu święty Efrem zachowywał posłuszeństwo wobec ojca Nicefora, troszcząc się o wspólnotę z samozaparciem, poświęceniem, trudem i bez narzekania. Jego niezwykle trudne i męczeńskie posłuszeństwo doprowadziło go do głębokiej pokory i miłości. W ten sposób święty Józef zbudował duchowy gmach duszy młodego człowieka, ćwicząc go w Bożych misteriach poprzez łaskę Świętego Ducha, która obficie mieszkała w jego sercu. Utraciwszy spokój pod natłokiem przychodzących doń ludzi, święty Józef raz jeszcze zdecydował się zmienić miejsce ascezy i udał się do ciasnych jaskiń małej świętej Anny, gdzie zamieszkanie kogokolwiek prócz nich było prawie niemożliwe. W małej świętej Annie ascetyczne jaskinie starców ulokowane były pod pustelnią świętej pamięci ojca Sawy Spowiednika w stronę morza. W tej samej okolicy znajdowała się również jaskinia, w której według tradycji pełen cnót mnich Agapiusz Landos prowadził życie ascetyczne i napisał książkę Zbawienie grzeszników. W jaskiniach mieszkało też kiedyś 2 rosyjskich mnichów, po których zachowały się jeszcze częściowo 2 małe cysterny na wodę. Widoczne były także ruiny murów i kalif. Były to jedyne pozostałości, jakie znaleźli, gdy przeprowadzili się tam ze skitu świętego Bazylego na początku stycznia 1938 roku. Miejsce było ciche, odosobnione i ukryte przed tłumami. Tam też z wielkim wysiłkiem zbudowali w jednej z jaskiń kaplicę ku czci świętego Jana Chrzciciela, ukochanego patrona bractwa. W tej to kaplicy święty Józef Hezychasta, święty Efrem z Katunaki i całe grono później przybyłych uczniów doświadczało obecności i nawiedzin Boga tak intensywnie, że do dziś w kaplicy da się odczuć przyjemną woń. Kiedy pod koniec swojego ziemskiego życia święty Efrem po raz ostatni odwiedził kaliwę świętego Józefa Hezychasty w świętym Bazylim, podszedł do opuszczonej kaplicy świętego Jana Chrzciciela, a jego łzy lały się strumieniami. Z wielkim wzruszeniem mówił do swojego towarzysza: „Wieczna pamięć, jego wieczna pamięć, ileż łaski tu zakosztowaliśmy. Ileż łaski tu zakosztowaliśmy. Przez 3 lata, będąc w pobliżu starca Józefa Hezychasty, piłem wodę, wodę z raju. Och, kiedy chodziłem do świętego Bazylego, do starca Józefa Hezychasty, cóż to była za łaska, cóż za stany w niej przebywania, cóż za liturgię, cóż za wgląd w duchowe sprawy, cóż za misteria, cóż za objawienia. Miałeś wrażenie, że krzaki, skały i cała natura wychwalają i opiewają Boga”.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej lektury już jutro o tej samej porze. A za kilka minut na naszej antenie stały element piątkowych audycji, czyli powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Zostańcie

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. Z dzisiejszego materiału dowiemy się, gdzie aktywnie i w ciekawy sposób spędzić Dzień Dziecka, który to już zbliża się wielkimi krokami. Program przygotowała Gabriela Nowaszewska. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu mamy przyjemność świętować Międzynarodowy Dzień Matki. Z tej okazji wszystkim słuchającym nas mamom życzymy Bożego błogosławieństwa, wiele radości i powodów do uśmiechu na buzi, aby ten uśmiech nie znikał z Waszych twarzy. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. W przyszłym tygodniu zaś świętujemy bardzo radosny dzień, radosny zwłaszcza dla wszystkich dzieci, gdyż 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka i z tego tytułu województwo podlaskie, a w sumie instytucje kultury województwa podlaskiego przygotowały szereg różnych propozycji właśnie po to, by wspólnie całymi rodzinami można było ich odwiedzić i poświętować Dzień Dziecka. Na te wszystkie wydarzenia planowane, które w dużej mierze odbędą się tak naprawdę w weekend poprzedzający Dzień Dziecka, czyli już w ten najbliższy weekend, serdecznie w dzisiejszym odcinku Państwa zaproszę. Ale zanim to zrobimy, to posłuchamy śpiewających dzieci, dzieci z przedszkola białoruskiego, które wykonają nam utwór Mama Matuleczka.

Za nami utwór Mama Matuleczka w wykonaniu dzieci z przedszkola białoruskiego w Białymstoku. A ja już przechodzę do zaproszenia Państwa na różne spektakle, warsztaty, festiwale i plenerowe atrakcje. A to tylko część propozycji, jakie przygotowały instytucje kultury województwa podlaskiego na zbliżający się Dzień Dziecka. Placówki zapraszają najmłodszych do wspólnego odkrywania sztuki, tradycji i nauki poprzez zabawę, interaktywne zajęcia oraz rodzinne wydarzenia plenerowe. Jako pierwszy bierzemy na tapet Dzień Dziecka na Ludowo. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pracownia etnograficzna powstała w 1962 roku, natomiast skansen założono w 1982 roku jako oddział ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Projekt ochrony drewnianego budownictwa regionu białostockiego poprzez stworzenie muzeum typu skansenowego powstał już w latach 60. I ta cała koncepcja do dnia dzisiejszego pozwala żywić nadzieję, iż dalszy systematyczny rozwój skansenu odpowiednio z biegiem czasu będzie trwał. I właśnie PMKL, czyli Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, zaprasza najmłodszych na wydarzenie pod nazwą Dzień Dziecka na Ludowo, które odbędzie się 31 maja. W programie znalazły się warsztaty inspirowane tradycyjną kulturą ludową oraz liczne atrakcje plenerowe. Dzieci będą mogły samodzielnie wykonać drewniane ptaki i papierowe wiatraczki podczas warsztatów tworzenia zabawek. Zajęcia z wykonywania drewnianych zabawek poprowadzi Marek Szyszko, rzeźbiarz i twórca związany z Galerią Zabawek Ludowych. Warsztaty organizowane są dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. W programie znalazły się również warsztaty robienia kolorowych lizaków, które poprowadzi twórczyni ludowa Sylwia Pilucik z pracowni Rękodzieło w Karmelu, a także dawne gry i zabawy podwórkowe, m.in. toczenie koła, chodzenie na szczudłach, strzelanie z procy czy warcaby. Na uczestników czekać będą także przejażdżki na kucyku, pokaz karate w wykonaniu mistrza świata Piotra Sawickiego, malowanie na płótnie, kolorowanki, krzyżówki i wykreślanki. Przygotowany zostanie również specjalnie plac zabaw, a więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. I z PMKL-u przenosimy się do Muzeum Podlaskiego, a tam wydarzenie pod nazwą Odkryj Muzeum na Nowo – Tydzień Dziecka w Muzeum Podlaskim. Od 1 do 7 czerwca na najmłodszych czekać będą specjalne zajęcia edukacyjne organizowane w 8 oddziałach muzeum. Akcja ta ma zachęcać dzieci do poznania sztuki i historii poprzez zabawę oraz odkrywanie muzealnych zbiorów. Uczestnicy będą mogli odwiedzić przestrzenie pełne obrazów, fotografii, ikon oraz rzeźb, pałacowe wnętrza i zabytkowe kamienice, a także brać udział w kreatywnych warsztatach i zajęciach edukacyjnych. Więcej informacji o tym wydarzeniu oczywiście na stronie Muzeum Podlaskiego. Kolejna propozycja dla Państwa to Festiwal Sztuki Nieletnie w Podlaskim Instytucie Kultury. PIK to instytucja kultury województwa podlaskiego, której celem jest działanie na rzecz rozwoju kapitału społeczno-kulturowego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez wielokierunkową, otwartą działalność artystyczną, animacyjną i edukacyjną. U podstaw działalności Podlaskiego Instytutu Kultury leży upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie kompetencji kulturowych i kreowanie życia kulturalnego mieszkańców naszego regionu z uwzględnieniem jego wielonarodowego charakteru i wynikającej z tego wielokulturowości. I to właśnie Podlaski Instytut Kultury zaprasza najmłodszych na festiwal pod tytułem Sztuki Nieletnie, który odbędzie się od 30 do 31 maja w Spodkach przy ulicy Świętego Rocha 14 w Białymstoku. Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku do 10 lat i ma przybliżać najmłodszych do świata sztuki różnorodnej, interaktywnej formie. W
programie festiwalu znajdą się koncerty, spektakle oraz warsztaty angażujące dzieci do twórczej zabawy i rozwijania kreatywności. Organizatorzy zapowiadają wydarzenia pozwalające uczestnikom aktywnie poznawać sztukę poprzez działanie i wspólne doświadczenia. Dodatkowo w niedzielę, 31 maja, przed budynkiem Spodków odbędzie się bezpłatny pokaz jazdy na retro rowerach oraz działania animacyjne. Atrakcje plenerowe zaplanowane w godzinach 12-16. Festiwal potrwa w sobotę od godziny 10 do 18, a w niedzielę od godziny 9 do 18.30. Więcej informacji oczywiście na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Opera i Filharmonia Podlaska to największa instytucja artystyczna północno-wschodniej Polski i jedno z najnowocześniejszych centrów kultury w tej części Europy. Powstała formalnie w 2005 roku jako rozwinięcie wcześniejszej Filharmonii Białostockiej, natomiast jej tradycje sięgają 1954 roku, kiedy to utworzono Państwową Orkiestrę Symfoniczną w Białymstoku. Nowoczesny gmach opery otwarto w 2012 roku, a to pozwoliło rozszerzyć działalność o spektakle operowe, musicalowe i teatralne. Instytucja łączy funkcje opery i filharmonii, organizuje koncerty symfoniczne, przedstawienia sceniczne oraz wydarzenia z muzyki jazzowej, rockowej czy alternatywnej, a także prowadzi na co dzień działalność edukacyjną i artystyczną. Jest to również siedziba orkiestry, chóru, baletu i zespołów kameralnych, a jej celem jest rozwijanie życia kulturalnego regionu oraz współpraca międzynarodowa, szczególnie z krajami Europy Wschodniej. Opera właśnie przygotowała propozycje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, a jedną z nich będzie interaktywne spotkanie połączone z czytaniem książki pod tytułem Karolcia i Sekret Leśnej Doliny oraz koncert promujący tą publikację. Wydarzenie odbędzie się 31 maja o godzinie 12. Instytucja zaprasza również na spektakl Karolcia i Sekret Leśnej Doliny, czyli familijną produkcję łączącą teatr interaktywny i muzyczny. Przedstawienie angażuje młodych widzów do wspólnej zabawy i aktywnego uczestnictwa w akcji rozgrywającej się na scenie. Historia osadzona została w podlaskiej scenerii i nawiązuje do lokalnej przyrody, tradycji oraz świata magii. Spektakle familijne zaplanowano na 30 i 31 maja na godzinkę 11, a więcej informacji oczywiście bezpośrednio na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Kolejny na tapet bierzemy Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Jest to jedna z najważniejszych instytucji teatralnych naszego regionu, działająca od 1938 roku. Jego działalność współczesna ukształtowała się po II wojnie światowej, kiedy powstał stały zespół aktorski i rozpoczęto regularne wystawianie spektakli. Teatr zajmuje się wystawianiem sztuk polskich i zagranicznych, od klasyki po współczesne dramaty i komedie, a także prowadzi działalność edukacyjną i organizuje wydarzenia kulturalne, m.in. festiwale teatralne. Teatr przygotował kilka wydarzeń skierowanych do najmłodszych widzów i tak już 31 maja odbędzie się jubileusz 20-lecia bajkowych poranków organizowanych w pijalni Czekolady Wedel. W programie zaplanowano czytanie Kopciuszka przez aktorów teatru, spotkanie z artystami w bajkowych kostiumach oraz możliwość wykonywania pamiątkowych zdjęć. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Justyna Steczkowska, która również przeczyta fragment bajki. Natomiast 1 czerwca teatr weźmie udział w działaniach organizowanych przez 7 Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku z okazji Dnia Dziecka na sportowo. Przy hali sportowej szkoły przy ulicy Wierzbowej pojawi się stoisko teatru dramatycznego przygotowane z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia. W czerwcu instytucja zaprasza również na spektakl Kopciuszek, który będzie prezentowany w kinie Ton. Więcej informacji oczywiście na stronie Teatru Dramatycznego. Kolejna propozycja to edukacja i aktywny wypoczynek w muzealnym plenerze. Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu także ma przygotowaną ofertę skierowaną do tych najmłodszych odwiedzających.
Od 1 czerwca i przez całe lato muzeum będzie organizować warsztaty edukacyjne, zwiedzanie ekspozycji z przewodnikami oraz integracyjne spotkanie przy ognisku. Uczestnicy będą mogli również korzystać z terenu rekreacyjnego przystosowanego do aktywności sportowych i zabaw na świeżym powietrzu. Więcej informacji na stronie Muzeum Rolnictwa. Więcej informacji o tych i innych wydarzeniach planowanych w najbliższym czasie z okazji Dnia Dziecka, ale i nie tylko, dostępne są na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych poszczególnych placówek, na które oczywiście zachęcamy zaglądać regularnie. A teraz na koniec naszego spotkania jeszcze posłuchamy ponownie dzieci z przedszkola białoruskiego, tym razem z piosenką pod tytułem My Maleńkia.

0: Za nami piosenka pod tytułem My Maleńkija w wykonaniu dzieci z przedszkola białoruskiego. Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku, kiedy w Genewie odbyła się Światowa Konferencja na rzecz Dobra Dzieci poświęcona ich prawom i ochronie. Później ideę świętowania rozwinięto na forum ONZ w 1954 roku, aby promować prawa dziecka i poprawę jego warunków życia na całym świecie. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca od początku lat 50. XX wieku, oficjalnie od 1952. Choć pierwsze próby świętowania pojawiły się już wcześniej, na przykład w 1929. Obecnie w Polsce dzień ten ma przede wszystkim radosny charakter. Organizuje się festyny, zabawy, wydarzenia szkolne i rodzinne, a dzieci często otrzymują prezenty i spędzają czas z bliskimi. I do tego świętowania razem z bliskimi bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Pamiętajmy o tym, że dla dzieci wspólne chwile są dużo ważniejsze i dużo bardziej radosne niż kolejna zabawka. Województwo Podlaskie, Instytucje Kultury Województwa Podlaskiego w najbliższy weekend organizują naprawdę dużo. Wszystko po to, by zaprosić Państwa w swoje skromne progi. Międzynarodowy Dzień Dziecka przypomina również o prawach dzieci i potrzebie troski, dbając o ich rozwój i bezpieczeństwo. Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy oczywiście mnóstwo radości i spełnienia wszystkich Waszych marzeń i raz jeszcze zachęcamy do odwiedzenia wraz z rodzicami i dziadkami Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego. Do usłyszenia!
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. Realizacje audycji z tego cyklu są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z cyklu Ciekawe Podlasie usłyszą Państwo w najbliższą środę. A tymczasem już po przerwie na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.

0: Święci równi apostołom Cyryl i Metody nazywani są pierwszymi nauczycielami Słowian, ponieważ jako pierwsi przynieśli na ich ziemię wiarę chrześcijańską, dali naszym przodkom alfabet słowiański, przetłumaczyli z greckiego na słowiański księgi liturgiczne. Wszystko to dało Słowianom prawo do samodzielnego, duchowego i kulturalnego rozwoju. Już teraz zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafist do świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A po przerwie na naszej antenie audycja przygotowana przez młodych dziennikarzy z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Zostańcie Państwo z nami w ten piątkowy wieczór.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Wyznaj grzech, byś grzech zgładził. Nie ma w tym pracy, nie potrzeba ci do tego wielkiej, długiej i wykwintnej mowy, nie potrzeba kosztów ani pieniędzy. Bądź tylko dobrej wiary dłużnikiem, skoro byłeś dotąd winowajcą grzechu, i wyznaj, żeś zgrzeszył.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy to dobrze, że lekcje religii są prowadzone w szkołach? Czy nie lepiej jest wrócić do czasów, gdy lekcje były przy parafiach?
0: Odpowiada ojciec Dawid Bartoszuk.
2: Jest to bardzo aktualny temat i odpowiadając krótko stanowiskiem naszej cerkwi prawosławnej w Polsce, lepiej, aby lekcje religii odbywały się w szkole, a nie w parafii. Po pierwsze, lekcja religii w szkole gwarantuje równość dostępu i organizacji. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji religijnej bez względu na ich sytuację materialną, zamieszkanie, miejsce zamieszkania czy możliwości logistyczne. Na przykład dziecko z biednej lub rzadko praktykującej rodziny może nie mieć szansy uczestnictwa w zajęciach religii przy parafii, jeśli jego rodzice nie będą go tam przyprowadzać. W szkole natomiast ma tę możliwość bez dodatkowych barier i przeszkód.

bezpieczeństwo dzieci. Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci przebywają pod stałą opieką nauczycieli. Przemieszczanie się na parafii, czasem oddaloną, naraża dzieci na niebezpieczne ryzyko. Na przykład uczeń z drugiej klasy szkoły podstawowej nie powinien kategorycznie sam chodzić przez na przykład pół miasta do sali katechetycznej. W szkole nie musi nigdzie chodzić. Religia odbywa się w jednej z sal lekcyjnych. Uczeń jest bezpieczny. Po trzecie, efektywność i wygoda organizacji. Religia, jako część planu lekcji, nie wymaga dodatkowego czasu ani specjalnych dojazdów. To odciąża i tak zapracowanych rodziców i dzieci. Rodzic nie musi odbierać dziecka ze szkoły, a potem zawozić specjalnie na religię. Wszystko odbywa się w jednej placówce, w jednym miejscu, zgodnie z ustalonym wcześniej planem lekcji. Po czwarte, stały poziom nauczania i kontrola jakości. Nauczyciele religii w szkole są zatrudnieni według konkretnych standardów, mają najczęściej wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Dyrektor szkoły i kuratorium oświaty mogą kontrolować jakość nauczania religii w szkole. Jeśli katecheta teoretycznie źle prowadzi zajęcia, rodzice mogą interweniować u dyrektora, a szkoła ma obowiązek zareagować. Po piąte, religia w szkole uczy kultury i tolerancji. Religia to nie tylko katecheza, nie tylko poznawanie teologii, historii cerkwi. To nauka o wartościach, kulturze i znaczeniu chrześcijaństwa dla całego świata. Religia uczy także otwartości na inne wyznania. W szkołach organizuje się, poza lekcjami religii prawosławnej, również lekcje religii katolickiej, etyki bądź religie innych wyznań. Dzięki temu uczniowie mają możliwość poznania się, zbudowania tolerancyjnej relacji i poznania różnorodności światopoglądów. Jest to część życia społecznego. Po szóste, wychowanie w wartościach. Religia w szkole wspiera wychowawczy wymiar edukacji. Uczy szacunku, uczciwości, miłości bliźniego i solidarności. Religia może uzupełniać inne przedmioty, na przykład lekcje wychowawcze, język polski, historię. Religia kształtuje spójną podstawę moralną wszystkich uczniów. W szkole uczniowie są obecni codziennie, więc udział w lekcjach religii jest bardziej regularny. Na parafii łatwo przestać chodzić z braku czasu, chęci lub motywacji. Dziecko, które raz opuściło zajęcia przy parafii, może potem już na nie nie wrócić. W szkole jest częścią klasy, grupy i nawet po dłuższej nieobecności nie czuje się ani wykluczone, nie czuje również osamotnienia i naturalnie uczestniczy w zajęciach religii. Religia w szkole jest częścią życia społecznego uczniów, uwrażliwia i umożliwia organizowanie wspólnych wydarzeń, na przykład rekolekcji, wigilii klasowych, akcji charytatywnych. Włączenie religii do programu lekcyjnego sprawia, że uczniowie nie są oddzieleni od reszty. Każdy wybiera religię lub etykę bez poczucia wykluczenia. Gdyby religia była poza szkołą, tylko nieliczni uczniowie byliby zapewne zaangażowani. W szkole nikt nie czuje się inny z powodu swoich przekonań lub wyznania. I w końcu po dziesiąte, prawo rodziców do wychowania religijnego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i prawo oświatowe naszego państwa gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Religia w szkole jest właśnie realizacją tego prawa, tego co zakłada konstytucja i wspomniane prawo oświatowe. Podsumowując więc odpowiedź na pytanie odnośnie religii w szkół. Lekcje religii w szkole to rozsądne i praktyczne, jednocześnie sprawiedliwe rozwiązanie. Chroni dzieci, wspiera rodziców, zapewnia dostęp do wiedzy i wartości, a także uczy współżycia społecznego i tolerancji. Religia w parafii może być dodatkiem, ale nie powinna zastąpić lekcji religii w szkole, bo nie zapewnia tego samego poziomu bezpieczeństwa, równości i łatwości w organizowaniu zajęć religii.

Drodzy słuchacze, przypominamy, że już jutro, 30 maja o godzinie 16 w parafii prawosławnej w Korzanach planowane jest spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku zapraszają Państwa do wysłuchania programu, który powstał dzięki ich pracy i zaangażowaniu. W tej audycji młodzi autorzy mówią o bieżących wydarzeniach z kalendarza liturgicznego, a także o szkolnych inicjatywach i relacjach z tych wydarzeń. W dzisiejszym odcinku uczniowie opowiedzą o święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, które to przypadało w minionym tygodniu. Dzieci tworzą audycję pod czujnym okiem Katarzyny Kiczko. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.

0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Dzisiaj porozmawiamy o święcie bardzo radosnym, bardzo jasnym i bardzo ważnym, chociaż czasem trochę mniej znanym niż Pascha czy Boże Narodzenie.
0: Chodzi o Wniebowstąpienie Pańskie.
2: To święto, które przypomina nam, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus nie od razu przestał być obecny przy uczniach, ale jeszcze przez pewien czas ukazywał się im, umacniał ich i przygotowywał.
0: A potem 40 dnia po Pasce na oczach swoich uczniów wstąpił do nieba.
1: I może ktoś pomyśli, skoro Jezus odszedł do nieba, to czy to nie jest trochę smutne święto?
0: Na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać.
2: Ale właśnie nie. W cerkwi jest to święto radosne.
0: Bo wniebowstąpienie nie oznacza, że Chrystus zostawił człowieka samego.
1: Przeciwnie. To święto przypomina, że Chrystus otworzył człowiekowi drogę ku niebu i że ludzka natura została uwielbiona.
0: Czyli można powiedzieć, że to nie jest pożegnanie w zwykłym znaczeniu.
2: To raczej objawienie wielkiej prawdy. Chrystus zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i w chwale wstąpił do Ojca.
0: A jednocześnie nadal jest ze swoim Kościołem.
1: Właśnie dlatego to święto jest takie piękne, bo łączy w sobie radość, zachwyt, tajemnicę i obietnicę.
0: Żeby lepiej to zrozumieć, warto przypomnieć sobie, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu.
2: Ewangelia i Dzieje Apostolskie opowiadają, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, rozmawiał z nimi, umacniał ich w wierze i przygotowywał do dalszej drogi.
0: Uczniowie wiedzieli, że naprawdę zmartwychwstał. Nie był tylko wspomnieniem, nie był tylko jakimś symbolem, był żywy.
1: To było dla nich bardzo ważne, bo przecież wcześniej przeżyli ogromny ból, lęk i zamieszanie związane z męką i śmiercią Chrystusa.
3: A teraz mogli zobaczyć, że śmierć nie zwyciężyła.
4: I właśnie po tych dniach spotkań, rozmów i pouczeń nadszedł dzień wniebowstąpienia.
0: Jezus zaprowadził uczniów w stronę Betanii, na Górę Oliwną.
1: To miejsce jest bardzo ważne. Góra Oliwna pojawia się w Ewangelii wiele razy.
3: To właśnie tam Chrystus często przebywał ze swoimi uczniami. To miejsce modlitwy, spotkania i ważnych wydarzeń.
4: I właśnie tam, na tej górze, Jezus podniósł ręce i błogosławił swoich uczniów.
0: To bardzo poruszający moment. Można sobie wyobrazić uczniów, którzy stoją blisko swojego nauczyciela i patrzą na niego z wielką uwagą.
1: Wiedzą, że dzieje się coś wyjątkowego.
3: I wtedy Chrystus zaczyna wznosić się ku niebu.
4: A obłok zabiera go sprzed ich oczu.
0: Uczniowie patrzą w górę, są zdumieni. Może trochę onieśmieleni, może nie wszystko od razu rozumieją.
1: I właśnie wtedy pojawiają się aniołowie, którzy mówią do nich: mężowie galilejscy, czemu stoicie i wpatrujecie się w niebo?
3: To zdanie jest bardzo ważne.
4: Bo jakby mówi uczniom, nie zatrzymujcie się tylko na zdziwieniu. To, co widzieliście, ma was prowadzić dalej.
0: Czyli nie chodzi o to, żeby tylko patrzeć w niebo i nic nie robić.
1: Właśnie, uczniowie mają wrócić do Jerozolimy, czekać na zesłanie Ducha Świętego i później nieść Ewangelię całemu światu.
3: To niesamowite, że po takim wielkim wydarzeniu oni nie wrócili załamani.
4: Ewangelia mówi nawet, że wrócili z wielką radością.
0: I to jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy związanych z tym świętem.
1: Bo pokazuje, że wniebowstąpienie nie jest końcem nadziei, ale początkiem nowego etapu.
3: Etapu, w którym uczniowie mają stać się świadkami Chrystusa.
4: Etapu, który prowadzi też do Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego.
0: Można więc powiedzieć, że wniebowstąpienie łączy Paschę z Pięćdziesiątnicą.
1: Tak, bo jest jak most między zmartwychwstaniem a zesłaniem Ducha Świętego.
3: I chyba dlatego to święto jest takie głębokie.
4: Bo mówi nam jednocześnie o chwale Chrystusa, o przyszłości człowieka i o życiu całego Kościoła.
0: Dobrze też zauważyć, że Jezus odchodzi, błogosławiąc.
1: To bardzo piękne. Ostatnim gestem, który uczniowie widzą, jest błogosławieństwo.
3: Czyli nie lęk, nie surowość, nie oddalenie.
4: Tylko miłość, pokój i opieka.
0: I może właśnie dlatego uczniowie mogli wrócić z radością.
1: Bo wiedzieli, że Chrystus nie przestał być z nimi związany.
3: A kiedy my dziś obchodzimy to święto, też przypominamy sobie, że nasze życie nie kończy się tylko na ziemi.
4: Wniebowstąpienie mówi nam, że człowiek jest powołany do czegoś więcej.
0: Do życia z Bogiem.
1: Do świętości.
3: Do nieba.
4: I to nie jest tylko temat dla dorosłych, mnichów albo duchownych.
0: To jest temat dla każdego chrześcijanina, także dla dzieci i młodzieży.
1: bo każdy z nas potrzebuje pamiętać, że wiara nie jest tylko zbiorem zwyczajów.
3: Wiara prowadzi nas do spotkania z Bogiem.
4: A święto Wniebowstąpienia przypomina, że to spotkanie jest naszym celem.
0: Czasem młody człowiek może myśleć, że święta cerkiewne są bardzo dawne, bardzo poważne i trochę dalekie od codzienności.
1: Ale kiedy zaczniemy uważnie ich słuchać, okazuje się, że mówią o sprawach naprawdę bliskich.
3: O nadziei.
4: O obecności Boga.
0: O tym, że nie jesteśmy stworzeni tylko do pośpiechu, hałasu i codziennych obowiązków.
1: O tym, że nasze życie ma sens większy niż tylko to, co widać od razu.
3: Wniebowstąpienie jest też świętem bardzo pięknego obrazu.
4: Jakiego?
3: Obrazu uczniów, którzy patrzą w górę, a jednocześnie za chwilę mają wrócić do codziennego działania.
0: Czyli patrzenie ku niebu nie odrywa ich od życia,
1: tylko nadaje życiu właściwy kierunek.
3: To bardzo ważne także dla nas.
4: Bo możemy chodzić do szkoły, uczyć się, mieć swoje obowiązki, przyjaźnie, zainteresowania, a jednocześnie pamięć, że nasze serce powinno być zwrócone ku Bogu.
0: I chyba właśnie dlatego to święto jest tak spokojne i radosne.
1: Nie ma w nim zamieszania.
3: Jest za to dużo światła.
4: Dużo pokoju.
0: I dużo nadziei.
1: A teraz chcemy opowiedzieć o miejscu, które w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnie związane z Niebowstąpieniem Pańskim.
3: To miejsce znajduje się w Jerozolimie, na Górze Oliwnej.
4: Sama nazwa brzmi bardzo pięknie i biblijnie.
0: Góra Oliwna leży na wschód od Jerozolimy i od bardzo dawnych czasów jest miejscem ważnym dla pielgrzymów.
1: Właśnie tam tradycja wskazuje miejsce, z którego Chrystus wstąpił do nieba.
3: Dzisiaj znajduje się tam niewielka kaplica.
4: Kiedy ktoś słyszy słowo kaplica, może wyobrazić sobie coś bardzo dużego i bogato ozdobionego.
0: A tymczasem to miejsce jest raczej skromne.
1: I może właśnie dlatego robi takie wrażenie.
3: Bo człowiek uświadamia sobie, że nie chodzi przede wszystkim o wielkość budynku, ale o świętość wydarzenia, które się z nim wiąże.
4: To miejsce ma bardzo długą historię.
0: Już w pierwszych wiekach chrześcijanie otaczali je czcią.
1: Potem wznoszono tam świątynie, które były niszczone i odbudowywane.
3: Obecna mała budowla zachowała w sobie ślad tej dawnej historii.
4: Mówi się też, że wewnątrz znajduje się kamień, z którego Jezus wzniósł się do nieba. Kamień ten przypomina o ostatnim ziemskim kontakcie Chrystusa z tym miejscem.
0: To bardzo poruszający szczegół.
1: Bo nagle człowiek nie myśli już tylko o mapie albo o zabytku.
3: Tylko o tym, że właśnie tutaj, na tej ziemi, stał Jezus Chrystus.
4: I właśnie stąd uczniowie patrzyli, jak wstępuje do nieba.
0: Ciekawe jest też to, że to miejsce przez wieki było ważne, nie tylko dla jednej wspólnoty.
1: Dziś jest związane z bardzo złożoną historią Jerozolimy.
3: Miejsce to pozostaje pod opieką muzułmańską, ale chrześcijanie nadal przybywają tam i modlą się, szczególnie w święto Wniebowstąpienia.
4: To pokazuje, jak wyjątkowa jest Ziemia Święta.
0: Tam prawie każdy kamień przypomina o czymś ważnym.
1: Tam Ewangelia nie wydaje się tylko tekstem do przeczytania, ale przestrzenią, po której można iść.
3: Można powiedzieć, że człowiek czyta Ewangelię stopami.
4: To bardzo ładne.
0: I na Górze Oliwnej szczególnie to czuć.
1: Bo przecież to nie tylko miejsce Wniebowstąpienia.
3: W pobliżu są też inne miejsca związane z życiem Chrystusa.
4: Góra Oliwna przypomina modlitwę w Getsemani, drogę przez Jerozolimę, płacz nad miastem, nauczanie uczniów i wiele innych wydarzeń.
0: Czyli jedno miejsce, a tyle biblijnych wspomnień.
1: I chyba właśnie dlatego pielgrzymi tak bardzo chcą tam dotrzeć.
3: Bo chcą nie tylko coś zobaczyć,
4: ale też pomodlić się, wyciszyć i poczuć bliskość Ewangelii.
0: Wyobraźmy sobie teraz dziecko albo młodego człowieka, który pierwszy raz staje na Górze Oliwnej.
1: Przed sobą widzi Jerozolimę.
3: Czuje, że znajduje się w miejscu bardzo starym i bardzo ważnym.
4: I nagle przypomina sobie słowa z Dziejów Apostolskich o uczniach, o błogosławieństwie, o obłoku, o aniołach.
0: Wtedy Ewangelia staje się jeszcze bardziej żywa.
1: A święto Wniebowstąpienia przestaje być tylko datą w kalendarzu.
3: Staje się wydarzeniem, które naprawdę miało swoje miejsce na ziemi.
4: I swoje znaczenie dla całego świata.
0: Warto też powiedzieć, że Góra Oliwna jest miejscem bardzo symbolicznym.
1: Dlaczego?
0: Bo jest jak punkt, z którego człowiek patrzy jednocześnie na ziemię i ku niebu.
3: To bardzo pasuje do Wniebowstąpienia.
4: Tak, bo to święto uczy nas, że chrześcijanin powinien żyć na ziemi, ale z sercem skierowanym ku niebu.
5: Nie uciekać od codzienności, ale też nie zamykać się tylko w tym, co doczesne.
1: To trochę tak, jakby w niebostąpieniu mówiło nam: pamiętaj, skąd jesteś i dokąd zmierzasz.
3: Bardzo mądre.
4: A jednocześnie bardzo potrzebne dzisiaj.
5: Bo przecież łatwo zgubić sens w świecie, w którym wszystko dzieje się szybko.
1: Szkoła, obowiązki, telefon, wiadomości, plany, zmęczenie.
3: Nagle człowiek może zapomnieć, czy potrzebuje modlitwy i spojrzenia wyżej.
4: A święta takie jak w niebo wstąpienie pomagają nam się zatrzymać.
5: I przypominają, że niebo to nie jest odległa bajka,
1: tylko prawda naszej wiary.
3: Co ciekawe, miejsce w niebo wstąpienia w Jerozolimie nie jest ogromną bazyliką, która przytłacza człowieka rozmachem.
4: Jest raczej miejscem, które zachęca do ciszy i skupienia.
5: Jakby samo mówiło: zatrzymaj się, pomyśl, pomódl się.
1: I to jest piękne, bo czasem właśnie rzeczy skromne przemawiają, to najmocniej.
3: Zwłaszcza kiedy są związane z tak wielką tajemnicą.
4: A skoro rozmawiamy o święcie w niebo wstąpienia, to warto też zapytać, jak przeżywamy je tutaj, w naszej szkole i naszej społeczności.
5: Bo przecież święta cerkiewne to nie są tylko wydarzenia zapisane w książkach.
1: One żyją w modlitwie, w nabożeństwach, śpiewie i wspólnym przeżywaniu.
3: Także w szkole.
4: Dlatego teraz zapraszamy wszystkich słuchaczy na krótki reportaż ze święta w niebo wstąpienia Pańskiego z naszej szkoły.
5: Wysłuchajmy relacji z tego, jak przeżywaliśmy to święto razem.

0: святых, равноапостольный Кирилл и Мефодий, чужеславянский, святого мученика, младенца Гавриила Дорогородского, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова и Богослания, светлопраздные, не всех святых, помилуйте, спасите нас, и поблагодарим человека, любви.
1: Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z okazji święta wejścia Chrystusa na niebiosa. Jezus Chrystus wzniósł się na niebo i poszedł tam, skąd przyszedł, poszedł do swego Ojca. I my dzisiaj właśnie wspominamy ten dzień wejścia Chrystusa na niebiosa. Jest to dzień radosny, dzień, kiedy my też oczekujemy od Chrystusa, że nam pośle Ducha Świętego. I w dzisiejszych tekstach liturgicznych bardzo często pojawia się, że za kilka dni, za 10 dni zejdzie na ludzi Duch Święty. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę, żeby Pan Bóg dawał dużo siły, aby Chrystus, który wzniósł się na niebo, obdarzał wszystkich swoją wielką łaską, pomagał, wspierał, posyłał nam siły przed końcem roku szkolnego i dla nauczycieli, którzy intensywnie pracują, i dla uczniów, którzy też intensywnie pracują. Niech Bóg błogosławi i daje dużo siły.

0: Wysłuchaliśmy reportażu ze święta Wniebowstąpienia Pańskiego z naszej szkoły.
1: Takie chwile bardzo pomagają zrozumieć, że święta Cerkwi nie są czymś dalekim.
2: Wprost przeciwnie. One dzieją się także pośród nas.
3: W naszej modlitwie.
0: W szkolnej kaplicy.
1: W śpiewie troparionów i kontakionów.
2: W rozmowach, przygotowaniach i wspólnym przeżywaniu.
3: I chyba właśnie wtedy najlepiej widać, że święto nie jest tylko datą.
0: Ale spotkaniem.
1: Spotkaniem z Bogiem i z drugim człowiekiem.
2: Wniebowstąpienie ma też jeszcze jedną ważną stronę.
3: Jaką?
2: Uczy nas, że chrześcijaństwo to nie tylko wspomnienie przeszłości.
0: Czyli?
2: Czyli nie chodzi tylko o to, że kiedyś coś się wydarzyło, a my mamy to tylko pamiętać.
1: Chodzi o to, że to wydarzenie ma znaczenie także dziś.
3: Dziś Chrystus jest obecny w swoim Kościele.
0: Dziś prowadzi ludzi do zbawienia.
1: Dziś daje nadzieję.
2: Dziś zaprasza nas do modlitwy, wiary i zaufania.
3: A więc kiedy obchodzimy Wniebowstąpienie, nie mówimy tylko, to wydarzyło się dawno temu.
0: Mówimy też, to wydarzenie zmienia sposób, w jaki patrzę na moje życie.
1: Bo skoro Chrystus wstąpił do nieba w chwale, to znaczy, że droga człowieka nie kończy się tylko na tym świecie.
2: A skoro przed odejściem błogosławił uczniów, to znaczy, że nie zostawił ich bez opieki.
3: A skoro uczniowie wrócili z radością, to znaczy, że zrozumieli coś bardzo ważnego.
0: Że obecność Chrystusa nie skończyła się wraz z tym wydarzeniem.
1: Tylko stała się inna, głębsza, związana z życiem całego Kościoła.
2: Dla dzieci i młodzieży to też może być bardzo ważna lekcja.
3: Bo czasem, kiedy mamy trudniejszy dzień, możemy myśleć, że Bóg jest daleko.
0: Że nie widzimy Go, więc może Go nie ma blisko.
1: A święto Wniebowstąpienia przypomina, że niewidzialność nie oznacza nieobecności.
2: To bardzo ważne zdanie.
3: Tak, Jezus nie jest daleko w znaczeniu obojętności czy opuszczenia.
0: On jest uwielbiany, a jednocześnie pozostaje bliski swoim wiernym.
1: Dlatego chrześcijanin może żyć z nadzieją.
2: Nawet kiedy czegoś nie rozumie od razu.
3: Nawet kiedy się boi.
0: Nawet kiedy przeżywa trudności.
1: Wniebowstąpienie przypomina też o modlitwie całej Cerkwi.
2: W jaki sposób?
1: W taki, że całe święto jest przeżywane nie tylko przez czytanie opisu biblijnego, ale też przez śpiew, nabożeństwo i teksty liturgiczne.
3: A teksty liturgiczne Cerkwi często bardzo pięknie wyjaśniają sens święta.
0: Pokazują, że Chrystus wstąpił do nieba, nie oddzielił się od ludzi, ale połączył to, co ziemskie, z tym, co niebiańskie.
1: To bardzo głębokie.
2: I jednocześnie bardzo pocieszające.
3: Bo człowiek słyszy wtedy, że jego życie, jego ciało, jego codzienność nie są czymś nieważnym.
0: Skoro Chrystus przyjął ludzką naturę i chwale ją uwielbił, to znaczy, że człowiek jest naprawdę umiłowany przez Boga.
1: A to daje ogromną godność i ogromną nadzieję.
2: Czasem dzieci pytają, ale co właściwie mamy robić w takie święto?
3: Oczywiście najważniejsze jest uczestnictwo w nabożeństwie.
0: Ale można też zrobić coś jeszcze.
1: Na przykład?
0: Można uważnie wsłuchać się w czytanie i śpiewy.
2: Można spróbować zapamiętać jedno zdanie ze święta.
3: Można pomyśleć o błogosławieństwie Chrystusa i o tym, że uczniowie wrócili z radością.
0: Można też spojrzeć w niebo, ale nie tak po prostu bezmyślnie.
1: Tylko z myślą, Gospodzie pomiłuj mnie.
2: Bardzo ładne.
3: Można też porozmawiać w domu o tym święcie.
0: Z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami.
1: Zapytać, co dla nich znaczy Wniebowstąpienie.
2: Bo czasem jedna rozmowa pomaga zrozumieć więcej niż długi wykład.
3: I chyba właśnie taka powinna być też nasza audycja.
0: Nie tylko przekazaniem informacji,
1: ale zachętą do dalszego myślenia.
2: Do modlitwy.
3: Do uważniejszego przeżywania świąt.
0: I do odkrywania, że każdy z nich ma swój własny sens i własne piękno.
1: Wniebowstąpienie Pańskie ma w sobie coś bardzo jasnego.
2: Takiego spokojnego blasku.
3: Bez hałasu.
0: Bez pośpiechu.
1: Bez zamieszania.
2: Jest błogosławieństwo, jest niebo, jest obietnica, są aniołowie i jest radość uczniów.
3: A także wezwanie do dalszej drogi.
0: Czyli nie stać bez końca i tylko patrzeć.
1: Ale wrócić do swojego życia z nową nadzieją.
2: To bardzo pasuje do każdego z nas.
3: Bo po święcie też wracamy do szkoły, do obowiązków, do zwyczajnych dni.
0: Ale możemy wrócić inni.
1: Spokojniejsi.
2: Bliżsi Bogu.
3: Bardziej świadomi tego, że nasza wiara prowadzi ku niebu.
0: I że Chrystus, kiedy wstąpił do nieba, nie przestał być Panem naszego życia.
1: Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć sobie obraz miejsca w Jerozolimie.
2: Mała kaplica na Górze Oliwnej.
3: Kamień czczony przez pielgrzymów.
0: Widok na święte miasto.
1: Pamięć o uczniach, którzy którzy patrzyli w niebo.
2: I świadomość, że właśnie tam rozegrało się jedno z wielkich wydarzeń historii zbawienia.
3: To miejsce mówi pielgrzymom, Ewangelia wydarzyła się naprawdę.
0: A święto mówi wiernym, ta Ewangelia żyje także dziś.
1: W cerkwi.
2: W modlitwie.
3: W sercach wiernych.
0: W naszej szkole.
1: W naszych domach.
2: I w naszej codziennej drodze do Boga.
3: Dlatego święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest dla nas tak ważne.
0: Uczy nas radości, która nie jest płytka.
1: Uczy nadziei, która nie znika przy pierwszej trudności.
2: Uczy patrzenia ku niebu, ale bez uciekania od ziemi.
3: Uczy, że Chrystus prowadzi człowieka ku chwale.
0: I że nasze życie ma cel większy, niż czasem potrafimy dostrzec.
1: Może więc po tej audycji ktoś z naszych słuchaczy podczas święta Wniebowstąpienia zwróci uwagę na jedno słowo z nabożeństwa.
2: Albo przypomni sobie obraz Chrystusa błogosławiącego uczniów.
3: Albo pomyśli o Górze Oliwnej i o tej małej kaplicy w Jerozolimie.
0: Albo po prostu spojrzy w niebo z modlitwą i z wdzięcznością.
1: I to już będzie bardzo dużo.
2: Bo właśnie od takich prostych kroków zaczyna się głębsze przeżywanie.
3: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Lena Wojcieszuk,
0: Wiktor Dziedzic,
1: Fiodor Nikulin
2: i Laura Olekrza pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.
4: Do usłyszenia!

Za nami program przygotowany przez dzieci i młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w piątek. A za moment o godzinie 20:00 ponownie wysłuchamy piątkowego wydania wiadomości.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 29 maja według nowego stylu i 16 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Mikołaj Mistyk, święty Aleksander, patriarcha Jerozolimy, święci Laurencjusz i Kasjan Komelscy, święty Efrem Cudotwórca Nowogrodzki, a także święty Teodor Uświęcony. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o harmonogramie uroczystości modlitewnych w parafii w Boratyńcu Ruskim, wyjątkowej liturgii w cerkwi w Królowym Moście, a także o spotkaniu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów przed przerwą letnią.

Parafia Świętej Anny w Boratyńcu Ruskim serdecznie zaprasza na obchody święta ku czci świętego Jana Kormiańskiego w dniu 31 maja. Modlitewne uroczystości rozpoczną się tam całonocnym czuwaniem o godzinie 18 w sobotę 30 maja. Natomiast w niedzielę, w dzień święta 31 maja o godzinie 8:30 akatyst uczci świętego z poświęceniem chleba, oleju, ziół i leków osobom chorym, a o godzinie 9:30 liturgia, po której odbędzie się świąteczna procesja z małym poświęceniem wody. Podczas obchodów święta pielgrzymi będą mogli nabyć specjalnie przygotowane butelki na świętą wodę, poświęcone olejki, akatysty oraz ikonki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w parafii w Boratyńcu Ruskim. W najbliższą niedzielę 31 maja o godzinie 9 w cerkwi świętej Anny w Królowym Moście zostanie odprawiona wyjątkowa boska liturgia w języku polskim, która tłumaczona będzie jednocześnie na język migowy. Pozwoli to osobom niesłyszącym lepiej zrozumieć i przeżyć liturgię, a także pomóc im w modlitwie. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza w poniedziałek 8 czerwca na spotkanie przed przerwą letnią z udziałem opiekuna duchowego Bractwa ojca Archimandryty Ijowa. Spotkanie zainauguruje molebień w Soborze Świętego Mikołaja o godzinie 17:00. A następnie odbędzie się spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego piątkowego programu. Po przerwie na naszej antenie pan Sławomir Nazaruk opowie o bieżących inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów.

0: W najbliższym czasie Bractwo Trzech Świętych Hierarchów proponuje wiele ciekawych aktywności, spotkań i pielgrzymek. W naszym studiu gościliśmy pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa, który zaprasza naszych słuchaczy na najbliższe wydarzenia.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława wo wieki.
0: Dawno się nie widzieliśmy, a przed nami taki intensywny pielgrzymkowy czas. Bractwo proponuje wiele ciekawych inicjatyw i spotkań. Będziemy zapraszać naszych słuchaczy do udziału. Pierwsza taka pielgrzymka odbędzie się już 7 czerwca do Bielska Podlaskiego. Prosimy o szczegóły.
2: Tak, bardzo mi miło, tak, że jestem w studio. Czas paschalny skończył się. Jeszcze przed nami.

0: Oprócz wiernych z Bielska i z okolic, uczestniczą w nim także wierni także z białostocko-gdańskiej diecezji oraz z innych miejscowości i z innych diecezji. Bractwo tradycyjnie przygotowuje wyjazd właśnie autobusowy. Planujemy wyjechać o godzinie 7, no myślę, że nawet troszeczkę później, 7:15. I następnie program przedstawia się następująco. Po porannej liturgii, która będzie tam, że tak powiem, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, tak, w Preczyścińskiej Cerkwi, w której znajduje się ta ikona. Następnie będzie molebień z oświęceniem wody, też w kapliczce, tak, w studzience przy parafii, przy cerkwi. I następnie o godzinie 9 wyjście z kresnym chodem, z procesją. W tym roku procesja będzie zmierzała do cerkwi woskresieńskiej, ale, że tak powiem, pójdzie troszeczkę okrężną drogą, dlatego że z cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego jest bardzo blisko, tak? I ta pielgrzymka trwałaby kilka minut dosłownie, czy tam kilkanaście, więc ona pójdzie troszeczkę innymi ulicami, tak żeby też trochę większą część miasta obejść. No i następnie o godzinie 10 święta liturgia, tak, zapewne z udziałem, tak, jego eminencji, zwierzchnika naszej cerkwi, metropolity Sawy. Przyjazd do Białegostoku planujemy około godziny 14.
1: Jak można się zapisać do udziału w tym wydarzeniu?
0: Tak, też tradycyjnie pod telefonem numer 516 192 788. 516 192 788. To praktycznie niedużo czasu zostało, tak, już mamy trochę chętnych. Czekamy po prostu, no, przynajmniej do czwartku, czyli to będzie, powiedzmy, gdzieś tam chyba czwartego, tak? Czwartego czy trzeciego czerwca. I następne wydarzenie, od razu może przejdę, tak? To będzie miało miejsce w poniedziałek, 8 czerwca. Planujemy molebien, tak jak każdego roku przed przerwą wakacyjną, i spotkanie z opiekunem duchowym naszego bractwa, ojcem archimandrytą Ijowem z monasteru Supraskiego. Co prawda, działalność bractwa, szczególnie ta pielgrzymkowa, jakby ma swoją kontynuację w miesiącach letnich, ale spotkań już nie mamy, tak, w miesiącach letnich, w okresie wakacyjnym, dlatego też tradycyjnie organizujemy właśnie to spotkanie jakby przed tą przerwą wakacyjną. Zapraszamy na godzinę 17 w poniedziałek 8 czerwca do Soboru Świętego Mikołaja, tak, na molebień, i następnie po molebnie do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie, jakby tak, no, podsumowujące, tak, tą naszą roczną działalność. I też jakby, no, będzie można się dowiedzieć o planach i też zapisać się na kolejne nasze wyjazdy.
1: Również serdecznie zapraszamy do udziału. Na pewno będzie to wartościowy czas spędzony z opiekunem duchowym bractwa. A kolejna propozycja to pielgrzymka piesza do Piacieńki już 18 czerwca.
0: Tak, już po raz 26. W ubiegłym roku była jubileuszowa, 25. pielgrzymka. Pielgrzymka piesza do Piacienki w parafii Topolany. Ta pielgrzymka odbywa się w 10. piątek po Pasrze. Jest to święto poświęcone ku czci Najświętszej Marii Panny, ku czci Bogorodzicy. I rozpoczynaliśmy tą pielgrzymkę, tak, w 2001 roku w parafii w Doilidach, w cerkwi świętego Eliasza. Natomiast później z różnych okoliczności to wynikało. Przenieśliśmy ten początek do monasteru w Zwierkach i zapraszamy serdecznie właśnie w dniu 18 czerwca, to jest czwartek, do monasteru w Zwierkach na godzinę 10:00. Wówczas odsłużony będzie molebien w intencji pielgrzymów i wyruszymy na trasę. Ta trasa nie jest długa, to jest kilkanaście kilometrów, także planujemy tam dotarcie około godziny 16 z minutami. Ja może przedstawię tutaj

0: że tak powiem, program, on nie jest długi, a więc o godzinie 10:00 rozpoczęcie molebnym w monasterze w Zwierkach, następnie o godzinie 12:00 modlitwa i skromny poczęstunek przy krzyżu w Rafałówce, o 15:30 spotkanie tak pielgrzymów przez wiernych z parafii w Topolanach, właśnie w folwarkach tylwickich, przejście do pamiątkowego krzyża stojącego w miejscu, w którym w 1929 roku w sposób cudowny odnowiła się ikona ukrzyżowanego Chrystusa. Tam będzie króciutka modlitwa i następnie wrócimy do wsi, tak, i pójdziemy przez folwarki tylwickie do Piacienki. Tam o godzinie 16:30 planowane jest oświęcenie wody w Istoczniku, tak, w kapliczce. I następnie o godzinie 18:00 rozpoczną się jakby obchody liturgiczne. Będzie to oczywiście wsienoszne bdzenie, całonocne czuwanie i kolejne jakby modlitewne czuwanie to będzie już wieczorem, tak? W nocy w zasadzie o godzinie 22:00 akafist do Preświatowej Bogorodzicy, do Najświętszej Marii Panny. O 23:00 modlitwa, też akafist za zmarłych i o północy święta liturgia, pierwsza święta liturgia, na którą serdecznie zapraszamy nie tylko pielgrzymów, którzy pójdą, ale też osoby, które no zechcą, tak, które może pracują w piątek, nie będą mogły uczestniczyć w tym święcie, a w nocy można powiedzmy uczestniczyć. I główna liturgia odbędzie się w piątek o godzinie 10:00. Bractwo przygotowało też, czy planuje też wyjazd właśnie autobusowy, tak jak corocznie dla osób, które jakby no nie są, nie mogą tak pójść piechotą, tak, z pielgrzymami, a chciałyby tam, powiedzmy, uczestniczyć, być w Piacience, więc serdecznie zapraszamy. Odjazd busa około godziny 15:15, tak, tutaj z ulicy Świętego Mikołaja przy Centrum Kultury Prawosławnej i powrót do Białegostoku około godziny 21:00. Wszelkie informacje i zapisy pod telefonem 516 192 788. Ja tutaj też tak na marginesie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o te godziny odjazdu czy przyjazdu, one wiadomo, mogą troszeczkę się różnić, tak? Powiedzmy, ktoś tam się spóźni, dzwoni, że na przykład proszę poczekać, bo tam gdzieś autobus spóźniony jest albo coś tam innego wynikło, więc te kwestie 5 minut czy 10 minut mogą czasami takie sytuacje wynikać, także, ale to jest jakby samo życie.
1: Numery kontaktowe i te informacje przypomnimy jeszcze pod koniec naszej dzisiejszej rozmowy, ale w czerwcu przypada także wspomnienie świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru w Jabłecznej. Bractwo organizuje także autokarową pielgrzymkę właśnie do Jabłecznej. Jak to będzie wyglądało?
0: Tak, no to tak jak z pielgrzymkami, tak. To jest dwudniowy wyjazd, a więc jakby nocleg to jest tak, no w monasterze w sensie modlitewnym, tak, w czasie modlitwy lub w autobusie, tak, powiedzmy, można będzie sobie odpocząć, tak jak tradycyjnie, podczas takich wyjazdów, w zależności od sił osób, pielgrzymów, tak. Wyjeżdżamy około godziny 12:00 spod Centrum Kultury Prawosławnej. No i oczywiście wsienoszne bdzenie, tak, nocna liturgia, główna liturgia, później w sam dzień praznika. Także powrót jest planowany około godziny 17. To święto wypada w tygodniu, że tak powiem w dni powszednie. To jest środa i czwartek, więc no myślę, że też osoby, które powiedzmy dysponują czasem, tak, czy może pracują w takim trybie, że mogą sobie, powiedzmy, jakoś tam przesunąć swoje zajęcia lub nie pracują już, są na emeryturze i chciałyby pojechać, serdecznie zapraszamy. Czyli jeszcze raz powtórzę, 24 czerwca wyjazd, tak, w przeddzień praznika i powrót w sam dzień święta, tak, 25 około godziny 17. Zapisy pod telefonem numer 883 772 000. 883-772-000.
1: Czy jeszcze jakieś nowe informacje czy wydarzenia szykuje Bractwo?
0: No tak, czerwiec obfituje właśnie w różnego rodzaju wyjazdy pielgrzymkowe, także w piesze pielgrzymki i Bractwo też planuje w ostatnią niedzielę czerwca, 28, wyjazd na akafist do Miękisz. Miękisze jest to niewielka miejscowość, niewielka wieś w parafii Pasynki w diecezji warszawsko-bielskiej i Bractwo już kilkakrotnie organizowało takie wyjazdy, więc zapraszamy serdecznie 28 czerwca w niedzielę o godzinie 12:00 planowany jest wyjazd tradycyjnie spod Centrum Kultury Prawosławnej Białymstoku. O godzinie 14:00 jest tam molebien i akafist ku czci właśnie Preświętej Bogorodzicy. Tam znajduje się tak ikona Żywonosny Istocznik i około godziny 16:00 planujemy powrót.
1: Również serdecznie zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce, jak i we wszystkich najbliższych inicjatywach Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Przypominamy, że najbliższe wydarzenia to autokarowa pielgrzymka do Bielska Podlaskiego już 7 czerwca. Tutaj zapisy i informacje do 3 czerwca pod numerem telefonu 516-192-788. Następnie 8 czerwca spotkanie przed przerwą letnią z udziałem opiekuna duchowego Bractwa i tutaj molebień w Soborze Świętego Mikołaja o godzinie 17:00, a następnie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Kolejną inicjatywą jest piesza pielgrzymka do Piatieńki 18 czerwca. Organizowany jest także autokar. Następnie autokarowa pielgrzymka do Monasteru w Jabłecznej w dniach 24-25 czerwca. Zapisy do 5 czerwca pod numerem telefonu 883-772-000. I ostatnim czerwcowym wydarzeniem jest autokarowa pielgrzymka do Miękisz 28 czerwca. Szczegółowych informacji można zasięgnąć także na stronie cerkiew.pl. Tam umieszczone są wszystkie informacje o działaniach Bractwa. Będziemy też o tym także informować na bieżąco na antenie naszego radia. Warto jeździć na pielgrzymki i spotkania, warto spotykać się z ludźmi, to bardzo ważne. Zachęcamy serdecznie w imieniu pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, który był dziś gościem w studiu Radia Ortodoksja. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Za nami rozmowa z panem Sławomirem Nazarukiem, przewodniczącym Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Z naszym gościem rozmawialiśmy o najbliższych inicjatywach, pielgrzymkach i spotkaniach Bractwa. Rozmowę znaleźć można na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia dzisiejszego piątkowego spotkania na antenie Prawosławnego Radia Ortodoksja. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Czekać na Was będzie Katarzyna Kiczko, która poprowadzi sobotni program. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.